Oj, prišlo mi Valašča, od oblok plačúci, vyzajali mu ovce. Zvolenskí hajdúci, uj, pomalí hajdúci, s mojima ovciami, uj, veznem si Valašku, pôjdem a ja s vami, uj, veznem si Valašku, pôjdem a